0: slušate Glas Hrvatske. Slijede vijesti na španjolskom jeziku.
1: Radio Croata, la voz de Croacia.
2: Están escuchando la emisión Croacia hoy en español.

tobą kuca serce moje i u dobru, i u zlu. Niech duszmani nasi znają,